ma ofrukumase ofrekwada so agre kwacha kotes nasem ne se ni mamia wono no